Witajcie, witajcie. Z tej strony Barti, Permanentna Rewolucja, audycja muzyczna, niekontrowersyjna. Zaczynamy. Dzisiaj w podkładzie Słoma i Bębno Ludy cały czas, a w audycji dużo, dużo reggae i dużo, dużo staroci, między innymi utwory z festiwalu Jarocin. Bardzo stare, ale bardzo fajne, takie wydają mi się bardzo pozytywne. A zaczynamy od Maleo Reggae Rockers. Chodzi taka plotka po Politechnice, że będą u nas na Neptunaliach. Zobaczymy. Ale na pewno będą w Trójmieście. Także będzie na pewno fajne reggae, przepraszam. Także zapraszam do słuchania Maleo Reggae Rockers.

No i to było właśnie Maleo Reggae Rockers i piosenka Zazazuzi. Być może w tym roku na Neptunaliach w Gdańsku, a prawdopodobnie nawet na pewno. Dobra, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że audycji już bardzo dawno nie było, bo 2 tygodnie temu był rodzinny tydzień, temu byłem w domu, a 3 tygodnie temu to nie wiem co robiłem, ale też chyba audycji nie było. Więc już prawie pewnie z miesiąc jak mnie nie było w studiu, ale pamiętam jak to się wszystko obsługuje, więc luz, luz. Teraz będzie Chumbawamba dla tych wszystkich, którzy dzisiaj nie bawią się w Żaków z tym punkowo-popowym zespołem. To teraz zapodamy, żeby nie było smutno, że niby oni się bawią, a my nie. Więc Chumbawamba.

0: A ja zapraszam na kanał ircowy Hashsar, aby może, gdzie można podyskutować z wieloma uczestnikami tego kanału, bo niektórzy narzekają, że niby mało rozmówców jest. A to była Chambałamba, dzisiaj koncert w kwadracie, chciałem powiedzieć, w Żaku. Już trwa pewnie, no pewnie się dużo ludzi, jak zwykle na takim słynnym zespole, to zawsze dużo ludzi jest. Także pewnie bardzo fajnie tam jest, ale powiem, koncert jest akustyczny. O, to jest ciekawostka, więc ciekawe, jak to wszystko wyszło. Niedługo pewnie będziemy się dowiedzieć na jakichś grupach dyskusyjnych albo coś takiego. No dobra, a teraz wspomnienie jeszcze z urodzin Studenckiej Agencji Radiowej, czyli Drewno from Las z utworem Polski Film, ale Polski Film w starym wersji, bo na urodzinach od zespołu dostałem płytę, która była uprawiona niesamowicie. Pierwszy raz z takim czymś się spotkałem, ponieważ płyta z jednej strony była drewniana, opakowanie było drewniane, płyta była normalna. Opakowanie z jednej strony było drewniane, z drugiej było papierowe, więc coś bardzo, bardzo, bardzo fajnego. I wykonania też są już inne niż te, które teraz puszczę. Teraz będzie takie mniej profesjonalne, ale za to bardziej takie przyjazne, ze śmiechem w środku. Więc zapraszam. Drewno from Las, Polski Film, ale przed tym jeszcze...
1: Mówi Tomek Lipiński z Brygady Kryzys. Pozdrawiam słuchaczy radia SAR.
2: Dobra. Nie, ale zrobię.
3: Bo to jest
2: to zaraźliwe?

No i to było wspomnienie dwutygodniowej imprezy, która odbyła się 2 tygodnie temu w klubie Mechanik. Była to impreza urodzinowa, a urodzinę obchodziła Studencka Agencja Radiowa i właśnie tam grało Drewno From Las. Koncert bardzo fajny, ci, którzy byli, to wiedzą. Jak są na IRC-u, to niech napiszą, jaki był koncert. Będzie rozmowa o czymś. Co chciałem powiedzieć? Teraz będzie taki zespół, dwa kawałki takiego zespołu. Zespół wychodzi z Płocka i nazywa się Farbenlehre. Te kawałki usłyszałem już jakiś czas temu, znaczy na jakiś czas temu, parę lat temu, na jakiejś składance z przystanku Woodstock. I oni właśnie, tam były właśnie te dwie piosenki. Piosenki nazywają się Akcja Segregacja i Egoiści, a zespół nazywa się Farbenlehre.

0: Cześć, Wojtek Wojda, Farbenlere, pozdrawiam wszystkich wiernych słuchaczy waszej stacji.
1: Tak jak wam obiecałem, że dzisiaj będzie dużo reggae. No i tak trochę było na początku, ale nie za dużo. Teraz trochę takiego rockowego grania. To jeszcze troszkę reggae, a później przejdziemy do tego, co obiecałem też, czyli do staroci. No to jeszcze Paprika Corps i Facts of Life. Life.

0: No i tak jak obiecałem, teraz będzie trochę staroci. Niektórzy lubią Porsche, niektórzy Ferrari, a Janis Joplin najbardziej lubiła Mercedesy. I z tej okazji Janis Joplin i Mercedes-Benz w takiej dziwnym wykonaniu, bo trochę bezinstrumentalnym. Ale zobaczycie, jak wam się spodoba. A później coś może z Jarocina. Zobaczymy.
1: Social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: No, prawda, że fajna? Fajna wersja bez prądu, tak jak to ktoś powiedział na Ircu. Także mi się bardzo podobało. Kiedyś w liceum strasznie dużo słuchałem Janis Joplin, teraz już trochę mniej. No dobra, czas na następne stare kawałki, bo czas goni. Teraz będzie śmierć kliniczna i edukacja. Taki śmieszny kawałek o szkole. Mi się to kojarzyło zawsze z Ferdydurką i no sami posłuchajcie, będziecie na pewno wiedzieli, o co chodzi.

0: No i tak się kończy ta piosenka. Prawda, że taki tekst jest, powiedzmy, Ferdy Durkowski. Jak ktoś czytał tą lekturę, to wie, o co chodzi. Bodajże trzecia lub czwarta klasa liceum, jak ktoś pamięta. Tak, a jak nie, to niech wróci do książek, bo książki są fajne. Dobra, a teraz coś z poezji śpiewane, tak jak to autor tej piosenki mówi. Wierszyk bardzo naiwny, ale fajna teoria o świecie. Także zapraszam, jest niezła beczka, jeśli to to.
1: Zdecydowanej poezji śpiewanej i będzie bardzo ładny wierszyk.

To była piosenka z bardzo naiwnym tekstem, ale fajnie, mi się tam w tej piosence najbardziej podobało to, że wszyscy byli postawieni równo, bo wszyscy znajdą się w tej samej mogile. No dobra, nieważne. Teraz kolejny starość. Zespół nazywa się Noczne Szczury, a piosenka nazywa się Jesteś Sam.

No. A tutaj na Ircu padło stwierdzenie, że to oldschoolowy punk rock. No nie wiem. Może i tak, może i nie. Na pewno piosenka jest bardzo stara, więc może i oldschoolowy mocno. Dobra. I teraz ostatnia z takich staroci mocnych, chyba na dzisiaj, chociaż może coś się zdarzy. Zespół chyba najbardziej znany, szczególnie dla mnie najbardziej znany, bo rap, Reggae Against Politics, a piosenka nazywa się Żołnierz.

No i właśnie, to był rap i koniec ze starociami na dzisiaj. Rap, czyli Reggae Against Politics. Jeszcze jest RAR chyba, Reggae Against Racism, coś takiego. No nieważne, to już nie dzisiaj na pewno. Ale pozostaniemy w klimatach reggae. Zespół Fate i nagranie z Winter Reggae. A później po tym Bakrzysz i Czas. Także zapraszam na dwie piosenki.

Każdy czas znaczy swój ślad. Tak śpiewał Bakrzysz. Mam nadzieję, że ostatnia godzina też zostawiła u was jakiś drobny ślad. Szczególnie taki miły, że miło wam się słuchało fajnych starych kawałków i niektóre były naiwne, niektóre były fajne, niektórym się podobało, niektórym nie. Mi się podobały i dlatego je wam wyemitowałem. I mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Za tydzień nie, za dwa tygodnie, bo za tydzień będą święta, więc Sar będzie nadawał playlistę, a my się spotkamy za dwa tygodnie w permanentnej rewolucji. Będę mógł wam nadal dawać takie fajne kawałki, więc do usłyszenia za dwa tygodnie i trzymajcie się ciepło. Wesołych świąt. Chyba. Na razie, hej.

gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała:

pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki. Tuż za aniołem uciekały ptaki.

o ten pierwszy chleb, a wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz.

darem ty chcą podlewić piersi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem

potrafi określić upojeń tej woni. Co z ciebie jako z róży snem potartej płynie? Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem? Nigdy dość nie wysłoi.

Ostatnia, ostatnia, ostatnia.

obserwujecie od pierwszego wejrzenia, żeby wasz do kitu. Nie ma to znaczenia, bo z gruntu jesteśmy.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Tu first class tickets.
1: Tu Honolulu class tickets. Tu Honolulu please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.
1: Three diamonds are too small.

jadę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubię w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze

jak od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę Panadol. Chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

0: wkrótce, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to